My friends, next music for Hulk, Sandstrom, Corey Gold, Smith, remix. No i kochani, witam się milutko. Dzień dobry, buziaczki.

No to kochanie, kolejny utworeczek dla ciebie, tak przedostatni. Zaraz będziemy niestety kończyć. Moja ty kochana bejbuszko.

ADMK, ciao. Buonasera. Tvoja gravitacja. My last track for a tutti. Energy. Chcę.

Grazie a tutti, także Erunia, dziękuję, buźka specjalnie dla ciebie. Grazie Micione, Dina. Grazie Hulk, DJ Giuseppe, DJ Bello, Francis.